0: ti, kaj pa ti misliš?
1: Oj, mala šekrdam, šekrdam. Oj, mala šekrdam, šekrdam. Oj, mala šekrdam, šekrdam.
0: Ti, kaj pa ti misliš?

0: Oscar Mad in Easy Bizoo, Say No Prayers. Smo poslušali, sledi pa MGK in Wiz Khalifa, Girl Next Door. Sledi najnovejše na Salomonu.
1: Najnovejše na Radiu Salomon. Let's
2: go! Let's go!